0: sati. Jedo na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio.

0: 12 sati. Jedo na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.